bi kelgis bam radio samarle ki foring bele kerigi bulo tin bitin sokulle ki foring radio le.